zobaczyć od zera lub popełnić błąd, który doprowadzi do więzionej celi. Słuchałem serca, zniknąłem bez pożegnania. Ze wszystkich sił próbowałem wierzyć w Boży plan. Pomóż sam, nie sobie zrobił, będąc mną. Dzisiaj jest okej, choć niektóre łzy jeszcze schną. Stanęłem na nogi, obrałem cel, obrałem drogę. Choć były momenty, w których stałem już nad własnym globem. Miałem już dość, a zrozumiałem, że to jest mój los. Staram się być przy